Zaziem z tobą. Wołom w leczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochbym, kiedybym ja wypriałaj.

stóp moich, kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięczniej twoje szumiące lasy niż słoiki Bajdaru, Saltiry dziewicy. I weselszy teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różne wagi nie pamięta. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w długiej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, berczą świeże myślady, czyszonej pamiętam.

palmy, słońce świty nad polami, dziewcząt miesięczne rzeczka wynese borszczyk z kąperiami, dziewcząt miesięczne rzeczka wynese borszczyk z kąperiami.

ostro skacze.

Droga. Kiedybym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkiem się ostał, zawód mnie poetą. Kiedybym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkom im się ostał, zawód mnie poetą. Bo chodziłem do technikum budowlanego z początku, także jakbym zawarszał, to bym był może...

0: dążyć pragnę.
1: Karaja din karajba amen. Da karajba alma kajme vjerinne. Karajlikba ujav mamen. Es dinim ni tasla mamen. Har adam ne men sila amen. Dinin anen bahen amen. Es dinim ni horlem aymen. Dajatny da cajpa majmen.
0: Wszechmocny Pan Bóg ludzi stworzył, obdarzył wszystkich bez różnicy, a ludzie do rozmyślań skorzy wielu religiom dali życie.
1: Bardum ja za przewodę
0: innych pójść światło.
1: Mądrość usła
0: zdobywać w naukach.
1: Walczę
0: przeciw gusłom zniewczałym. Nowych dróg pełnych światła szukam.
1: Jatlarda
0: godle nasze prostorą wiarę.
1: Zrozumiek młody
0: połączony.
1: Niech rozwieje się
0: paramen. Niech nastanie
1: dzień jamy uspa.
0: Upragniony.
1: Ołmenim belgimdi. Cykma tunokluktan. Mienim kisencimdi.

ste plačte bez ľubli na sviti. Nič krásne, proču vás, každú nič.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogi słuchacze Łemkiwskiego Radia LM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy obzeracz przyrody. Audycję, w której wandrujemy przez różne zakutyny świata. Wandrowaliśmy do tej pory przez i Łemkowynu, w Zachali, przez Karpaty. Odkrywaliśmy różne interesujące miejsca w Polsce, tak zachalni. Byliśmy też w różnych zakutynach świata, w Europie, w Azji, w Afryce, w wieloch interesujących regionach naszej planety. No a dneska mamy 90. odcinek naszej audycji i jest to odcinek w ramach takiej serii, kiedy to beru was na małą ekskursję po nacjonalnych parkach w Polsce. No i dneska pojechamy nie tak daleko, budemy w małopolskim województwie, budemy sobie odkrywaty najwyższą chorą w Beskidach, jaką jest Babia Chora. Zatem oczywidno już dodumujete się, kiedy pojechamy, bo do Babiohirskiego Nacjonalnego Parku. Tot nacjonalny park nie jest tak młody, jest jednym z najstarszych w Polsce. Był zaklikany w 1954 roku. Nachodzi się win w południowej Polsce, w powitach Suskim i Nowotarskim. Oczywidno jest to, jakim powił, małopolskie województwo. Babiohirski Nacjonalny Park ma je hranyciu zo Słowacją. Po słowackiej stronie też jest park landschaftowy, park Horna Orawa. To ta polska część Nacjonalny Park obnymat północną i południową stronę masywu Babioj Chory. Tiż w obszyri toho parku nachodzi się najwyższy werch żywieckiego Beskidu Diablak, który ma wysotu 1725 metrów nad morą. I tiż w obszyri parku nachodzi się czast uboczył herbetu Poleci, które nachodzi się niedaleko od perewału Krowiarki. Dyrekcja Nacjonalnego Parku nachodzi się w Zawoi, która też nazywana jest najdłuższym sełom w Polsce. Tiż w Zawoi nachodzi się specjalny osredok edukacji Babiohirskiego Nacjonalnego Parku. Tam możemy doznać się w bardzo interesujący, przystępny sposób nauczyć się pro babiohirską przyrodę. Tiż w Nacjonalnym Parku nachodzi się wielo oficyjnych, edukacyjnych i turystycznych steżok, bo przypomnę, że na obszarach Nacjonalnego Parku możemy wandrować lem po oficyjnych ścieżkach, nie możemy chodzić gdzie chcemy. No i tot Babiohirski Nacjonalny Park no jest bardzo tak husto odwiedzany turystami. Sztoroka przyjeżdża tchęł bliżej jak 100 tysięcy turystów, zatem velo. Może nie są to Tatry z Pieniny, ale i tak jest to masa ludy. No i mamy to tu Babiu Choru i to ta Babia Chora to nie jest tak naprawdę jedną chorą, ale takim herbetom. I bilsze pro to tu czast naszych Beskidiów po polskiej stronie powiem wam po krótki muzyczni pererwi.

W chnesznym odtynku obzeracza przyrody wandrujemy sobie po Babiohirskim Nacjonalnym Parku. Nazwa jego bere się od Babioj Chory. I to nie jest taka jedna chora, ale jest to taki, hirski chrbet, który ma też ważną rolę jak naturalną barierę między Doliną Skawyci i orawskimi diłami. Schidny czast toho chrbetu to tam wyznacza perewał lepnicki, który nachodzi się na wysoti 986 metrów nad morą, a za chidniu chraneciu to wyznacza jałowiecki perewał na wysoti 1700 metrów. Babia Chora jest po Tatrach najbardziej takim wysokim, wyróżniającym się w landschafti obszyrą Polszczy. Babia Chora zanemat dost neweliku obszyr. Ciły chrbet to maje lem 10 km do uchosty. Kole posmotrymy z północy na to tu sylwetku masywu, możemy wiryżny ty paroch takich mniejszych chor, mniejszych hir. Od schidniej strony iduczy, to pierwszy budeme maty sokoleciu, to tiż koli byste szli na werch diablaka, to budy te szli właśnie prez sokoleciu, koli byste szli od krowiarki, od perywału krowiarki, pak za sokolicią nachodzić się kępa. Kępa już jest dost wysoką taką chorą w tym masywie, 1520 metrów nad morą. Pak nachodzić się, no one tak przyjaznej nazwi chora, po polsku to jest chiwniak, tak możemy przetłumaczyć. Chiwniak ma je wysotu 1318 metrów nad morą. W centralni czasty tak mamy kulminację toho chrbetu i jest to sam werszyna Babiej Chory i jest to diablak, jakim powił, to jest 1725 metri nad morą. No i pak już to ta chrbetowa linia idę na zachód i idę już coraz niżej. Tam nachodzi się następny perewał Brona, a za perewałem Brona nachodzi się werch Małej Babioj Chory, który ma je wysotu 1518 metrów nad morą. No i tiż, kole posmotrymy na tot chrbet Babioj Chory, to tiż dozrymy się riżnyć medże północnyma i południowyma uboczamy, właśnie sutriżny. A czom sutriżny i na czym, w czym to ta licz, że właśnie możemy smotryć liczne landszafty, to wam objaśnił bilsze pokorotki muzyczni perery.

słuchate obzeracza przyrody. Wertamy do Babiohirskoho Nacjonalnoho Parku Dorohy Słuchaczy. Wandrujemy sobie prestot neweliki, ale bardzo wysoki hirski chrbet, jaki nachodzi się w żywieckim Beskidi. Już znamy, że to chrbet to składa się z paroch hir nelem z jednej babioj chory. No i już znamy, że jest to najwyższa część Karpat w Polsce poza Tatrami. No i kole posmotrymy na tot chrbet babioj chory, to dozrymy się tiż licznyć medże piłnocznyma i południowyma uboczamy. To ty perszy piłnoczny ubocza, to one wpadają w dolinu stromyma, czasem obrwystyma uboczamy, tiż na dozrymy się weloch takich perełomił i skalnych czastok. A z drugiej strony, z południowej strony babie chory, to zastoty ubocza idą tak spokijni, sód łachidny, tam jest w bilsze takich płaskich miejsc, płaskich płaszczowym powiedzmy, płaskich werszyn, tiż możemy dozryty się paroch dżerelnych jam. No i babia chora ma też takie imeno, które no, znają prawie że wszystkich, kto chodzi po Beskidach w Polsce, bo to jest Korolewa Beskidiu. No i to ma taką nazwę, neformalną nazwę to ta chora, bo różni wychladat i różne takie szaty, obleczenia powiedzmy prezentuje o każdej pory roku. No zimą to jest to ta chora bardzo biła. Tam śnieg jest na pełno. Czasem okrem śniegu jest iż welo ledu, bo no tam są takie bardzo porywisty witrowy obstawyny, tam duje wicher bardzo silno, no i to praktycznie każdochodnia, ale zimą to osobliwo silny jest to wicher. Jarom to zas już możemy na uboczach babie chory smotryty zelene listia. Litom to tam tiż rosne weloch kwitił, a osenom to zas to ta korolewa Beskidiu robi się taka złota od totych no już wtraczających swoje kolory listiu. No i w zahali to, że ta chora tak wychladat, no to składać się na to welo historii, taką geologiczną historię, ale i tiż minułych tysiaczy rokiu, kole to, no to ta chora była bardzo wysoką, taką wyryżniającą się w landszafti, bo na werszyni tam, już na samym werchu diablaka, to nie je lisił, nie je niejakich roślin, tam są same choły skały. No i to z tej przyczyny, że tam już jest na tyłko studeno, że tam niejakie rośliny plantra już nie pojawiają się. No i właśnie, no to na samym werchu tak to wygląda, ale kole budemy właśnie chodyty sobie po niższych czastach Babiohirskoho Nacjonalnoho Parku, to zrymy się toj biologicznej riżnoritnosty, prokotru kus paroch sliu wam powiem po korotki pererwi.

Kneska w obzeraczu przyrody. Chodzimy sobie po Babiochirskim Nacjonalnym Parku. Park, jaki jest nie tak wielki, jakbyśmy dumali, bo ma powierzchnię lem 33 kwadratne kilometry, no to porównując do innych nacjonalnych parków, nie jest to taka imponująca powierzchnia. Ale no, mimo toho, to porównując tot park z inczyma, to Babia Hora charakteryzuje się wielką biologiczną różnorodnością. Możemy dozryty się wieloch gatunków i roślin, i zwierząt, które znają jakże ty w takich trudnych obstawinach, jakie są dyktowane tą najwyższą chorą polskich Beskidiów. No, mądry hołowy dorachowali się 650 gatunków trachofitiu na obszarze Nacjonalnego Parku. Tyż znamy, że rosne 280 gatunków mszakiu. Tyż spośród chrybiu i porostiu to tam jest więcej jak 1300 różnych gatunków. No i a jak idę o zwierzęta i o cycary, o reptylia, o ptachy, to żyje na obszarze toho niewielkiego parku 4500 gatunków i podgatunków właśnie w zahali zwierząt. Zatem to ta przyroda jest tam bardzo dyka, bardzo bohata, no i możemy ją eksplorować w czas do tych chirskich wandriłok na Babiu Horu. I właśnie osobliwo zaohaczam, jak już im skorsze powił, żeby wyjść na to tu Babiu Horu z perewału krowiarki. To ta dorocha jest najkrótsza i też najlepsze, najskorsze możecie dojechać właśnie do tego perewału. Oczy widno wstup na obszar Nacjonalnego Parku jest, nie jest darmo, trzeba zapłacić, ale są to takie chroszy, które możemy zapłacić, żeby zachopluwać się pak to tym bohactwom biologii, to tym bohactwom geologii, bohactwom zahali przyrody. No i to wszystko pro Babiochirski Nacjonalny Park. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był dla was chocki minimalną, taką małą inspiracją do tego, żeby może kotrocho dnia pojechać w tamte strony i właśnie zdobyty najwyższy werch polskich Beskidiów. Ja dziękuję wam serdecznie za uwagę, zaohaczam słuchać dalszych odcinków Obzeracza Przyrody. Żelam wam przyjemnej reszty dnia, trzymajcie się, ostańcie zdrowi i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

A tu ranka. Wystawił swój chyżku nad poticzką. Maleńku. Tyćku. Lem z bilszym od sanockiego wiknom, lem z oddzielnymi dweriami. Chmarami ogorodzu zroblu otweranku. Nikoli jem swojej nie zaznał, a preci, kadysi wynesty musiat zo świta toho murianku.

to zabuvaj, ох, надоїли. Прокляті хлопці, то їх люби, то забувай.

czterech lat tygodnia portalu LemFM. Potopa nominowana na Oscara. Autor listy Petra Medwid. O premiu Amerykańskiej Akademii Filmowych Umień i Nauk w i 99. roczniku bude w kategorii najlepszy międzynarodowy film zmagać się i pierwszy ciłowieczerny porusyńsko grany film Potopa. Jak informowała agentura TSR, wyruszyła o tym Słowacka Filmowa i Telewizyjna Akademia SFT, która sztoriko wybiera kandydata na Oscara za Słowakię. Členové Slovackoj filmovoj i televizijnej akademii vyberali spomedzi 5 hraných filmov. Nadpołowiczna większość filmowej gromady zgodła się na filmie Potopa, który zdobył najwięcej ocenień w Slonkov City za 2025 rok i należy i 6 słowackich premii, które udzieluje Słowacka Filmowa i Telewizyjna Akademia. Cytuję. Film Potopa jest prawdę wyjątkowym dziełem słowackiej audiowizualnej twórczości. Nielem swoim umeleckim oformieniom, ale i temom. To daje prawda lokalna zakotwena, no jednoczasno maje wyrazny peresiach u czynnostiach, której filmu daje uniwersalną dimenzję. Tat i z przymuszanym wyseliniom osób albo komunit, ludy striczają się podczas ciłej historii i na wszystkich terytoriach, powił Martin Szmatłak, wiceprezydent SFTA. Za to maje za słowami Szmatłaka film Potopa wyraźne szanse osłowyty międzynarodną publiku. Cytuję. To jest ważny aspekt naszego wybrania. Wierzymy, że Amerykańska Akademia Filmowych Umień i Nauk pozytywno oceni kreatywną jakość tego dzieła i jego temu, która je u świti wse aktualna, dodał. 99. rocznik udzielowania Oscarów odbude się 14 marca 2027 roku. Słowacka Republika na Oscarach bude brate uczast 13. raz. SFTA informowała, że film, który nie spodziewał mnohych fachowej, ale i laickich zriteliów, maje od początku wysokie ocenienia. Publiko zainteresowały aktorskie wykonania mnohych profesjonalnych i nieprofesjonalnych aktorów, które grali w filmie, a tak samo filmowy język reżysera Martina Gonty. Cytuję. Bars sobiciniu, że Słowacka Filmowa i Telewizyjna Akademia wybrała za słowackiego kandydata na Oscara jak raz Potopu. To promene wyleczezna czest. Tot film je promene wyjątkowym nelem za to, że je moim ciłowieczernym debutom, ale i wdiaka puty, którą wynikał, komentował nominację Gonda. Dalsze cytuję. Od pierwszych rychtowań przez nataczania aż po poślidni dzień postprodukcji namahali sme się przystupaty ku każdemu detailu i z respektem i poczliwością ku wyseleni komunity Rusyniu. Wierzę, że jak raz ta poczliwość odzerkaliła się nie temu filmie, ale i w odnosynach, które podczas jego wyroby się wytworzyły i w sposobie, jakim sme namahali się przybliżyć sućby generacji tej komunity i zachopyty tonkost i szczezajuczego świta. Budu bars rady, poklaje historia i odkaz osławlat i amerycką akademię, dodał Gonta. W Maria Połczy odbył się rusyński odpust. Autor, otec Milan Jasek. W niedzielu 2 augusta 2026 roku odbył się w madiarskim mieście Maria Połcz bohorodyczny odpust prorusyńskich grekokatolickich wirujuczych, który zorganizował Światowy Kongres Rusyniu pod wedzeniem precedy Stefana Lawencia z Budapesztu. Na organizowaniu tego odpustu współpracowało i rusyńskie nacjonalne samosprawowania w Maria Połczy, które pod wedzeniem Arpada Farkasza dije od 2024 roku. Organizatory odpustu przygotowali program proputujących już w sobotu, kiedy okrem służby Bożej i prezentacji bazyliki był przygotowany koncert duchownych pism i świczkowa procesja koło bazyliki. Główną częścią odpustu była niedzielna torzestwenna służba Boża, którą na cerkowno-słowiańskim języku za uczasty da kilku sto wirujuczych odprawlał otec Milan Jasek, preceda obrzestwa świętego Joana Chrystytela z Słowakii. W jednoznym okrem dwóch domaśnich świeszczenników służyli i otec Wasyl Bojczuk z Rumunii, a otec Wołodymyr Sedlak z Seła Petrovci w Chorwacji. Przeszywski archiepiskop metropolita Jona Maksym sam powierzył otcia Jasyka, żeby odsłużył liturgię w ramach rusyńskiego odpustu, kiedy win sam był wtedy den na archieparchialnym odpuści w Bukowi Hirci. Uczast na rusyńskim odpuści brali Rusyny z Madziarska, Rumunii, Podkarpacia, Chorwacji, Serbii i Słowakii. Przypomnijmy, że osnovną ideą organizatorów tego odpustu była stricza rusyńskich wirujuczych na tym wyznacznym połomnickim mieście, gdzie w miestni bazylici, chramie świętego Michała Archistaratycha, znajduje się cudotworna ikona Preczystej Diwy Maryi.
Na osnowie informacji od organizatorów, pośredni odpust w takim dusi odbył się w Mariupolu przed 106 rokami. Światowy Kongres Rusyni chce w tej tradycji prodążowaty i w śledujących rokach. Rusyńskie szkolari z Serbii na litni szkoli w Popradzie. Autor listy Petro Medwid. Jak informowała agentura Ruten Press i Todd Rick, Nacjonalny Sowiet Rusyni u Serbii od linia pro oświtu, uspiszno realizował już 9 litniu szkołów popradi pro rusyńskich szkolariów z Wojwodiny, która prochodziła w dniach 24 aż 30 jula 2026 roku. Todd Rick na szkołę na Słowakii putowało 32 szkolariów z różnych szkoł. Uczast brali szkolari z Ruskiego Kerestura, Kocura, Dziurdziowa, Kuli, Werbasu i Nowego Sadu, gdzie w szkołach mają to rusyński język jak riadny przedmiot, albo się na nich uczyć, i rusyński język jak wyborowy przedmiot. Dwoma szkolari przyszli z Osenty, gdzie na szkole nie uczyć się jak rusyński język, co była w ramach liznej szkoły w Popradzie nowota. Okrem szkolariów do Popradu iśli i uczyteli rusyńskiego języka, religii, historii, a tak samo był uczestnik i przedstawiciel Nacjonalnego Sowietu Rusyniu Żelko Kowacz. Dzieci w Popradzie mali hodyny rusyńskiego języka, historii, religii i kultury, no tak samo mali różne zabawne aktywności, wieczory tańca i śpiu, czy ekskursji po okolici. W ramach litniej szkoły w Popradzie mali możliwość widzieć i belańską jaskinię, iśli do Koszyc, czy do Starej Lubowni, gdzie sobie posmotrili hrad. Jak raz tam stritył się z nima i preceda rusyńskiej obrody na słoweńsku Martin Karasz. Stefania Trochanowska, ocinena nagrodą imienia Nikifora. Autor listy Seweryan Kosowski. Jak już stało tradycją w pierwszy dzień toho rocznej, sorok szestoj Lemkiuskoj Watry na Czurzyni, kapituła Stowarzyszenia Lemkiu przyznała nagrodu imienia Nikifora Epifana Drowniaka za trud życia oddany dla lemkiuskoj kultury. Tohoryczna statua trafiła do Stefanii Trochanowskiej, poetesy i organizacyjnego kierownika sławnego reprezentacyjnego ansamblu Lemkiu w Polsce Lemkowyna. Choć może czasem, jak to chwariat, stojała z boku, wse dumała na dobro lemkiuskiej kultury i na hosen tych, które jej wkazywali na pierwszej linii frontu. Laureatci 26 kwietnia aprila 2026 roku wypełniło się 75 roku życia. Dumkamy z Michaliuskim Awatrianami. Ceremonia peradania nagrody imienia Nikifora odbyła się 31 lipca julia 2026 roku po oficjalnej czasty, jaką było położenie kwitia pod pamiętnikom żertw akcji Wisła i rozpalenia tohorycznej watry. Po koncercie choru Zoria z uścia ruskiego konferansjerka pierwszego dnia Anna Rewak poprosiła na scenę przedstawników Stowarzyszenia Lemkiu, weduczego hołownego zariadu Stowarzyszenia Lemkiu Andrzeja Kopczu i zastupciu weduczego profesor Olenu Duczwajfer. Zastupcia weduczego wychołosyła laudację na cześć laureatki, przedstawiający bohate życia Stefanii Trochanowskiej. Wspomnęła najważniejsze momenty jej rodzinnej, ale przede wszystkim twórczej realności. Wskazała, że Stefania Trochanowska wse stojała na lemkiuskich ideowych pozycjach, buduczy podporą dla swojego męża, maestro Jarosława Trochanowskiego, jakomu pomagała w nelehkich czasach westy kolektyw i grupy łaty Lemkiu. W końcu też była jedną z tych nieczyslennych żen, jakie oddawały swoje serce przy pierwszych lemkiuskich watrach w horach. Jak poetesa debiutowała już w 80-tych rokach XX stolicia, ważnym bo czasie naszego wielkiego odrodzenia. Z róg weduczego Andrzeja Kopczy ocinienia odobrał Seweryan Kosowski, zgodno z żełaniem Stefanii Trochanowskiej. Nie zmogła być przysutna w Michałowie. Sekretar hołownego zariadu Stowarzyszenia Lemkiu podziękował w imieniu ocinenoj za wzrynia jej jako osoby wyjątkowo zasłużonej dla lemkiuskiej kultury. Obiciał perekazaty statuju osobisto w bilanci. Rodzena na Czurzyni, Diłka Weselęcił. Stefania Trochanowska, porodzi Bortniak, wrodziła się 26 kwietnia aprila 1951 roku na wyhnaniu w Miroszewicach w rodzinie Josyfa i Lubomyry Skaniu. Najmłodsze roki prożywała w Nylubi, Miroszewicach i w Kińce w Drożyni, blisko Głogowa, gdzie jej rodycze ciężko robili na 12 hektarowi po niemieckiej gazdiłci. A byli to urodzenci dwóch prekrasnych kutyków Lemkowyny, nianio z Huty Wysyjuskoj, a mama z Ripok. Jak wszystkie rusnaki w 1947 roku byli bezzakonno pozbawleni rodnej ziemi i karpackich lisiów, a pod czyjsym zadumą naszli się na ciłkom nieznanych, odzyskanych polskich równinach.
Seretniu oświtu zaczęła w budowlanym technikum w Głogowie, skoro zmieniła napriam, kiedy kuzy za namową niania wybrała jednako rilniczu szkołu w Nowym Mistoczku. Jak jedynaczka była nadijom rodyczył na naślednika na rodynni gazdiłci na czużyni. Ale życia pokatulało się po swomu. Tak to już ja, że nepse otrzymujemy to, co sme si zaplanowali. Czasem aż po dłuższym czasie wkazuje się, że życiowe wybory, choć nie wse planowane, są tyma najlepszyma, które mogły nas stretyć. I jak raz to, co zaczęło się na czużyni, swoją kulminację mało w późniejszych rokach już na rydni lemkoweni. Stefania i Jarosław, wertania. W życiu każdego młodego człowieka ważnym etapem życia jest poznania drugiej osoby, z jaką pak chce się żyty i tworzyć rodynu. Stefania Bortniak, swojego przyszłego męża, Jarosława Trochanowskiego, poznała w 1966 roku na wysilu sąsiedziu, jakie porodzi były z Ripok. Choć Jarosław był już dozriłym kawalerom, od razu naszli wspólne temy. Jedną z nich była na pewno jednaka lubą do Lemkowyny, do Hir, do tej krainy, do której niejedno lemkiewskie serce tak bardzo mocno mrijało po jej chaty, Wernuty. Młody Jarosław Trochanowski rozpowiadał przyszłej żeni o swoich planach założyty wielki lemkiewski ensemble. Za jedno stało się tak, że w tym czasie na czużyni w Liścu był nim osnowany pierwszy lemkiewski chór na wygnaniu. Jariu 1968 roku młody i zawziaty Jarosław Trochanowski wernął się w chory. Przyszedł do Bilanky, bo do jego rodnej Bilcarewy powrót był zakazany. Zaczął robotę jak instruktor USKT. Do narzeczonej izdył z Bilanky na czużynu. W kince ryszyli złuczyć się na wsa. 3 maja 1969 roku taństwo wieńczania w cerku Świętej Trojcy w Lubinie błogosławił im otec Stefan Ryczaj. Po szumnym, trwającym 2 dni wesilu na 200 osób, gdzie prysutna była nielem rodyna młodziat, ale i znany już tołdy lemkiewskie dijacze, między innymi Paweł Stefanowski, Fedir Gocz i Michał Doński, supróżestwo Trochanowskich spakowało tobołki i pojechało do Bilanky. Wernuli do miu, tak jak oboje chotili. Lem skoro się wyjawiło, że życia nie wse je kolorowe, tym bilsze, że powroty lemkiew nie były ratostriczane, a obstawyny bytowania nie lekkie. Trochanowskie dziżdale się czetweroch zdibnych dity – Sławomyra, Lidyi, Bohdana ta Mirosława. Ensemble Lemkowyna – rodynne perpetuum mobile. Jasną stroną tych pierwszych roków było artystyczne życie, które kwitło doraz z osnowaniem w 1969 roku mużom Stefanii Trochanowskiej Jarosławom reprezentacyjnego ensemblu Lemkiów Polszczy – Lemkowyna. Proby odbywały się w Chyży, w której zamieszkali. Początki działalności ensemblu nie były tak jak w późniejszych rokach. Brakowało finansy i obliczenia instrumentów. Trochanowskie musieli w kince podjąć nielekkie rozwiązania. Pity nazad na czużynu. Stało się to w 1985 roku na dalsze 3 roki. Działalność ensemblu Syłomryczy musiała być zawieszona. Zamieszkali w drużyni, a Jarosław dostał robotu w Huti Midy Głogiu. Za zarobione grosze powęło się im kupyte auto malucha. W kince zas wernuli do miu, do Bilanky, gdzie Stefania wraz z mużem i dietmy produżali narodną twórczość. Stefania Trochanowska od raz była tą osobą, jaka zanimała się wszystkim, co trzeba było zrobić od organizacyjnej strony ensemblu i ludy, jak ich otworzyli. Lemkowyna była nielem muzycznym kolektywom, ale tworzyła neformalną lemkiewską sospilno-polityczną organizację. Był to bo period, kiedy w Polsce nie były respektowane prawa okremoj nacjonalnej mężczyzny lemkiew. Proto rodynna dijalnist Trochanowskich tym bilsze przyniosła neocinenej hosen. Sama Stefania przez długie roky wypełniała funkcję organizacyjnego kierownika, obnymający faktyczną ciłę bytowe istnienia kolektywu. Lemkiewska Watra, turne 1988 roku. Podjął, jaka w 1983 roku wyrodyła się Merzyńczyma w hołowach Stefanii i Jarosława Trochanowskich, była lemkiewska watra. Zadumali jej w jedno z Władysławą Hrabaną i Petrem Trochanowskim Murianką, Jarosławił brat. Początkowo była ona zaplanowana jak muzyczny plenerowy warsztaty lemkiewska watra. Watra była organizowana ansamblem Lemkowyna i

Sławne tourne ensemblu Lemkowina do ZSA i Kanady, jakie proszło w 1987 roku. Przyniosło ono wielczesny uśpiech ciłej lemkiewskiej gromadzie. Lemkowina dała czeslenne koncerty, wysoko docinane komentatorami z różnych stron świata. Oczywidno i tu Stefania Trochanowska brała odpowiedzialność za zrychtowania wyjazdu. Pilnowała wszystkoho od początku do końca. Choć po rokach możesz stwierdzić, że to kolektyw jak raz w nonym czasie był na najwyższym artystycznym riuny, to samosławne turny paradoksalnie w dajakiej mierze dowęło do jego nastupających problemów. Z różnych przyczyn ensemble Lemkowina drugi raz w historii musiał suspendować swoją działalność. Poetesa. Jak raz w 80. roku i trwające emancypacyjne procesy lemkiewskiej mężczyzny w Polsce dale Stefanii Trochanowskiej nachodło na zaistnienia, jak poetesi. Ale pierwsze styżki zrodzyły się już w średniej szkoli. Gu tomu, że pisane do szuflady wersy mają wysoki riwen, przekonał ją bywającej w bilanci Jerzy Harasymowicz. Debiutowała jak raz w czas pierwszej lemkiewskiej watry na stronach Hołosu Watry w 1984 roku. Nie odołcha, bo w 1984 roku wyszła jej pierwsza zbiórka, potem teraz przedtem, z perewachą polskojęzycznych wersji. Wkazała się w sandeckiej wydawniczej oficynie, jaka w nonym periodzie mała interes o lemkiewskich twórców. Jubilatka wydała jeszcze dwie polskojęzyczne zbiórki: Nie pozwól uschnąć kwiatom i Motyle. Ta jedną lemkiewskojęzyczną pidnachołką Werbyna. A jaki cud to te wersy. Autorka zebrała wielkie czysło dobrych recenzji. Twórczość Stefanii Trochanowskiej wpisuje się w powyselęczy napiam, kolebo nachodemy wersy, w jakich wskazuje na tuchu, wtratu, żal. Jest to wersji tak netypowej, bo inczej od tych, do których jsme przywykli. Tyż może i za to, że Stefania Trochanowska to poetesa, jaka wrodyła się już na czużyni. Nie znała krasy Lemkowiny spered jej weselin, ale mała to do szczęścia, że poczuła oni wielo tepłych opowiadań, jakie koniec kińciom prywele jej na zemlu widzciu. Trochanowska jest zaczyslana do tak zwanego napriamu lemkiewskiej autoprezentacji, popry Petrowy Murianci, Pawłowy Stefanowskomu, Wołodysławowy Hrabanowy i Oleni Duć-Fajfer. Napriam tot do ucho dominował w współczesnej lemkiewskiej poezji, a może furt jeszcze dominuje. Styczkę Stefanii Trochanowskiej nie dotulają cialem bolu wyselęcia i ich potomnych. Autorka prezentuje i inne temy, odklikujący się do narodnej filozofii, czy rzadko striczanej w lemkiewskiej twórczości erotyki. Cytowania. Może od tego tytułu poetyckiej książki, a może właśnie od samej ulotności subtelnych mikroliryków, które stanowią szczególnie świetną wartość w warsztacie literackim Trochanowskiej, czytelnicy jeli motylami nazywać takie akurat hiperzwięzłe jej wiersze. Jak gdyby tworzył się osobny, bardzo indywidualny podgatunek liryczny. Pisał profesor Zbigniew Siatkowski w 2007 roku w eskizie o werszu Trochanowskiej pidnachołowką tak dawno. Przy nachodzie nechoden niespomenuty i o jeszcze jednym, takoj neznanym, talanti Stefanii Trochanowskiej, jaki tak samo perorodył się w pasju. To malarstwo, na które nie starczyło życiowego czasu, żeby ho profesyjno rozwinuty. Ale talent do malunku otrzymali potomny. Dity zawerszyli plastyczne szkoły i roblet nachoden w tej profesji, meże inczyma jak ikonopyści. Choć od wydania zbirok Stefanii Trochanowskiej minęło już kusz czasu, to one perestanno zdają się one byty ciekawyma, prydychajuczyma nelem oko czytacza, ale przede wszystkim jego duszu. To chyba taki czytacz, który w styżkach Trochanowskiej hladat wnutrzniego zrozumienia i intensywnych doznań. Realist. Stefania Trochanowska, podobnie jak jej mąż i dity, przez te wszystkie roki oddała swoje znania i talenty dla ansamblu Lemkowina. Choć kolektyw od paru roków spyt, to sztodenna realnist w chyży Trochanowskich w bilanci furt zosereczać się na tworzeniu czegosy nowego. Czego żałać się poetam? Chyba toho, żeby striczali najbliższe takich życiowych momentów, jakie dozwolać zapisać to te najlepsze, co w danej krótkiej chwili podyktuje serce. Bez serca rozumny hoden byłby tworzyty to, co tak po prawdzie maje najbliższy smysł. I jak raz Stefanii Trochanowskiej chcemy żałaty toho, żeby nadal zapisywała słowo za słowem, jakie tak rado pryniała przed rokami nelem nasza lemkiewska audytoria. Za jedno chcemy podziękować za stawlanie się do nielegkiej lemkiewskiej realności. Stefania Trochanowska w czasie najbliższych uśpichił sławnej Lemkowiny była nelem organizacyjnym kierownikom, ale w pierwszej czerzi żeną, mamą i prosto dobrym człowiekom,
jaki dbał na byt tych wszystkich lemkiuskich chłopców i dziewczat, które na każdą próbę ansamblu chodny byli chaty ciły manoczamy, a czy z dalekich zachodnich

Dnes známe, že toto všetko malo svoj reálny smysel. I môže časom tak bylo, že to odraz toho nikto neveriuk. Hej, oddielna robota Stefanii Trochanovskoj v ansamblu Lemkovina prinesla zahalno sa spilný chosen. I za toto treba nám poďakovať. Sudný den. Stefania Trochanovská. Išli sme toho sudného dňa v neznáne. Počasty s dobytkom, so srdčom, na dvoje rozrvaným. Išli sme na chvíľu, na paru týždne, mišiace. A kole srdce sa kus zahojilo, ostali sme na vse duráce. Ruská bursa LMFM odznačené v čas 46. Lemkivskoj vatre na čužení. Autor listy Severian Kosovský. Točno 1. czerwca junia tekučoho roka minulo 35 rokov od reaktivácii Stowarzyszenia Ruska Bursa v Gorliciach, ta 15 rokov od momentu, kole v efír píšou signál 1. Lemkivského radia LMFM. Z tej nahody v čas 1. dňa 46. Lemkivskoj vatre na čužini, kole prochodila oficiálna časť podíji, Stowarzyszenia Lemkiv odznačilo bursakiu i členiu medialnej grupy LMFM+. Bratni organizacji, jakie uczyt jedna idea. Po peredaniu nahorody imeny Nikofora, jaka toho roka trafiła do róg Stefanii Trochanovskoj, na Michalijusku scenu na zaklik konferencjerki Anny Rewak wyszli členy Stowarzyszenia Lemkiu, prosiaczy členiu Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach i za jedno redaktoriu lemkiuskich medii. Najpierwsze żelania skłał wedúcy hołownego zariadu Andrii Kopcza, pak hołozmał sekretar Severian Kosowski, jaki wspomnął, że to występuje w potrójnej roli, nielem jak funkcyjny Stowarzyszenia Lemkiu, ale sam osobą член Gorlickoj Ruskoj Bursy i redaktor Radia LMFM. W danym słowie przypomnął, że to reaktywacja najstarszej lemkiuskoj organizacji była możliwa merynczyma zawdiakę tołdyszniomu zaangażowaniu členiu Stowarzyszenia Lemkiu, bratniej organizacji, osnowanej kus pierwsze w 1989 roku. Na koniec przypomnął błażennej pamięty Bohdana Gambala, toho, zawdzięki któremu powęło się dowesty do reaktywacji Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach na osnowie pierwistnego statutu. Na scenie była przysutna i profesor Olena Duchweifer, zastupcza wedúcego hołownego zariadu Stowarzyszenia Lemkiu, ale w tym przypadku jedna z uczestniczek historycznego zebrania z 1 czerwca junia 1991 roku, jakie dało początek onowleniu ruskiej bursi w Gorliciach. Poczesną gramotu od Stowarzyszenia Lemkiu odebrała wedúca zariadu Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach Natalia Małecka-Nowak. Prysutny na scenie byli też členy obszczestwa i redaktory radia. Profesor Paweł Małecki ta Petro Medwid. Perec sceną prysutny był Damian Trochanovský, jaki znymał podieju ta Andrzej Trochanovský, člen oboch organizacji. Natalia Małecka-Nowak podziękowała za pamięć. Zaznaczyła, że to obi lemkiuskie organizacji wsejdą w jednym ideowym napriami. Osnowny czynnosty są spilny, a dozwala to robyty neobchidne sprawy dla lemkiów w Polsce. Cześć Bohdanowy Gambalowy. Na drugi dzień bursaki i redaktory podali się do oddalonego od Michałowa o paru kilometrów Lubina, gdzie na tamtyżnym cmentery spoczywa błażanej pamięty Bohdan Gambal. Wedúca ruskoj bursy zanesła swemu poprednikowi winec kwitia ta pamiętną tablicę, jaką den pierwsze bursaki otrzymali od Stowarzyszenia Lemkiu. Bohdan Gambal był jak raz tym, kto reaktywował Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach, powołał się mu nawiązany kontakt z dowojennym bursakom i uczytelom Petrom Fecicą z Krakowa, w jakoho rukach nachodził się pierwistny statut organizacji. Za jego sprawą Gorlicka Bursa odrodyła się nielem na papery w 1991 roku, ale ostateczno w 2009 roku były i wernuty maitelskie prawa do historycznej budowli przy ulicy Sienkiewicza 22. Ruska Bursa i pierwsze lemkiwskie radio. 1 czerwca junia 1991 roku zyszło się parunacet świadomych osób, że to ryszyli reaktywowaty dowojenne Stowarzyszenia Ruska Bursa. Byli to Bohdan Gambal, Mirosława Chomiak, Olha Kania, Anna Gambal, Antonina Kocur, Melania Klinkowska, Olena Duchweifer, Paweł Stafyniak, Mikołaj Paduchowicz, Ihor Horoszczak, Michał Kocur, Anna Peregrym, Iryna Kwoka, Jan Kwoka, Julia Prokopczak i Mariusz Habura. Bursakami, što osnovali obczestwo w 1908 roku, choć sud już ślidy toho, że to pierwsze dijania mogły być takoj rik skorszy, byli meryńczyma otec Wasylij Kuryło, otec Michał Jurczakiewicz, otec Michał Durkot, otec Grychory Maksymowicz, otec Władimir Kałużniacki, Damian Bubniak, Grychory Gal.
Dotla Bohdan Gambal był tym, što najdłuższe wiło pszczestwo przed tym w napriami jego uśpiesznego rozwytku, czego dokazom był początek pierwszego Lemkiwskiego radia Lem FM, jakie zaczęło swoje wysyłania 1 czerwca junia 2011 roku, już na swoim, w prostorach odzyskanej Gorlickiej Bursy. W momencie przyznania gramoty od Stowarzyszenia Lemkiw, teperiśnia wedúča Ruskiej Bursy wspomnęła wszystkich swoich popredników po 1991 roku. Za poriadkom byli to Olha Kania, Paweł Stafyniak, Bohdan Gambal, Johan Kwoka, zas Bohdan Gambal, Paweł Małecki, Damian Trochanowski, Bohdan Gambal trzeci raz do 2020 roku, ale też wszystkich tych, co dołhyma rokami stojale przy Bursi, trudyli się przy niej, dla których była ona osnową codziennej działalności. Konkurs na dyrektora Rusyńskiego Muzea wygrał Jan Hołodniak, autor wisty Petro Medwid. Konkurs na dyrektora Słowackiego Narodnego Muzea, Muzea Rusyńskiej Kultury w Priaszowie, wygrał Jan Hołodniak. Bywszy primator Swydnyka był najlepszy spośród trzech kandydatów. Wychodzi to z rezultatów, które były publikowane na oficjalnym website Słowackiego Narodnego Muzea. Konkurs odbył się 31 jula 2026 roku w Hołowni Budowi Słowackiego Narodnego Muzea w Bratysławie. Okrem Hołodniaka kandydaturę podała i Luba Kralowa, bywsza dyrektorka Słowackiego Narodnego Muzea, Muzea Rusyńskiej Kultury, a Radosław Krehel. Krehel na konkurs nie przyszedł. Muzej był od oktobra bez dyrektora. Słowacki Narodny Muzej, Muzej Rusyńskiej Kultury był od oktobra minulszego roku bez jednego dyrektora. Ku 22 oktobru była i z funkcji dyrektorki odklikana Luba Kralowa. Bez pojaśnienia przyczyn Kralowu odklikała wtedyszna powirena, generalna dyrektorka Słowackiego Narodnego Muzea Andrea Predejniowa. Powirenym dyrektorom Rusyńskiego Muzea wtedy stał Jan Pywowarnyk, który był od 1 oktobra 2025 roku i riadnym dyrektorem Słowackiego Narodnego Muzea, Muzea Ukraińskiej Kultury u Swydnyku. 1 aprila tego roku Pywowarnyk był uwolniony do funkcji generalnego dyrektora Słowackiego Technicznego Muzea w Koszyciach. Od tego dnia stała powierzoną dyrektorką Ukraińskiego i Rusyńskiego Muzea Ludomyła Rażyna, robotniczka Ukraińskiego Muzea. Konkurs na riadnego dyrektora Muzea Rusyńskiej Kultury tak prochodził po wece jak 9 miesiącach i po dwóch powierzonych dyrektorach. Znowa bez uczasty Rusyniu. Rusyńska narodnostna mężczyzna nie miała żadnego przedstawiciela u komisji, która wyryszowała o kandydatach na konkursie. Choć członowie Rady Władzy Słowackiej Republiki Pronarodnostnej Mężczyzny za Rusyniu zwidali się na możliwość partycypowaty na konkursie generalnej dyrektorki Słowackiego Narodnego Muzea w Jarosławie Bernatowej, przedstawiciel Rusyniu u komisji nie był. Na konkursie brali uczest Milan Jan Pilip, predseda okruchowego stoła Rusyniu Słowakii i член Rady Władzy Słowackiej Republiki Pronarodnostnej Mężczyzny za Rusyniu, a Jan Lipiński, predseda Združenia Inteligencji Słowańska, noldem jak publika, mogli dawać woprosy, no bez budziakich praw na wyryszowania. Komisja miała w składzie przedstawicieli Słowackiego Narodnego Muzea, profesjonalnej organizacji i Ministerstwa Kultury Słowackiej Republiki. Osłowlany i nominowany do komisji члена nie był ani Urząd Upomnomoczonego Władzy Słowackiej Republiki Pronarodnostny Mężczyzny. Choć jak słowacka legislatywa, tak i międzynarodne dohowory, których jest Słowakia signatarą, jasno wstanowują, że mężczyzny mają prawo wyryszować o dziełach, które się ich dotulają, w przypadku Słowackiego Narodnego Muzea nie jest nowotą, że przedstawiciele mężczyzny zaproszeni nie byli. I przy poprzednim konkursie na dyrektora Słowackiego Narodnego Muzea, Muzea Rusyńskiej Kultury, który w 2019 roku wygrała Luba Kralowa, przedstawiciel Rusyniu u komisji nie był. Dodatoczno Słowacki Narodny Muzej argumentował, że jeden z robotników Słowackiego Narodnego Muzea je rusyńskiej narodności i to było prezentowane jak zabezpieczenia partycypacji rusyńskiej mężczyzny. Jan Hołodniak. Inżynier Jan Hołodniak, narodzony w 1963 roku, jest absolwentem Wysokiej Szkoły Technicznej w Koszyciach. W minułosty był posłanciem Miejskiego Zastupitelstwa u Swydnyku i posłanciem Zastupitelstwa Prasiwskiego Samosprawnego Kraju. W rokach 1999-2022 był zastępnikiem prymatora miasta Świdnik. W tym czasie kandydował za centrystyczno-prawicową partię SDKU-DS, której liderem był Mikulasz Dzurinda. W rokach 2010 i 2014 był u komunalnych wolbach
zvolený za primátora města Švidnik. Kandidoval tehdy jak nezależný. V roce 2018 byl kandidátom SNS i s podporou partii Smer SD na posadu primátora, no svůj mandát třetí raz neobhájil. V parlamentních volbách u 2020 roku byl na kandidačním spisku nacionalistické partii Slovenská národná strana SNS, ale i z 71. místa se do parlamentu nedostal. Jan Hołodniak je poznatý v rusinský komunity. Na posledním zasedání okruhového stola Rusyni Slovakii v maju toho roku Hołodniak vzal účast i vyslovil tehdy podporu tomu, aby Muzej rusinské kultury zostal u Priešovi. To bude jak bacz pierwsza i największa zadacza nowego dyrektora, żeby uratować muzej w Prieszowie i to w dostojnych, adekwatnych muzeju prostorach. Podla naszych informacji, by nowy dyrektor rusyńskiego muzeja mał byty instalowany do funkcji dnes 6 augusta. Amer Petro Lizanec, wyznaczny hungarolog rusyńskiego pochodzenia, autor wisty Petro Medwid. Jak informował portal Karpaty i Gazso w sobotu 8 augusta 2026 roku u wici 96 roku Hmer Petro Lizanec, profesor lingwistyki, wyznaczny hungarolog rusyńskiego pochodzenia. Narodził się Petro Lizanec 2 jula 1930 roku w celi Izvor, dnes rodnikowa na Podkarpaciu, jak drugi i z piatero ditej w rodyni selskiego gazdy. Od 1944 roku studował na gimnazji w Berehowi, którą zakończył w roku 1948. Chodził i te ślidamy odcia, byty selskim gazdom, ale jak raz to, gdy poczęła się kolektywizacja, od rodyny zabrali wszystko, zemlu, statok i sersamy, i za gazdowania musiał zabyty. To samego roku piszą na ukraińską filologię na niedawno stworzoną Użhorodzką Dyrżawną Uniwersytetu, jaką zakończył, z odznaczeniem w roku 1953. Dalszy była aspirantura, kandydacka robota na temu ukraińskiego wirkę Zatysia Wynohradziewskiego rejonu Zakarpackiej Oblasti, pak w roku 1966 był wybrany za wedúcego katedry madziarskiej filologii, którym był aż do roku 2015. W roku 1981 z dizertacją na temu uhorskiej zapozyczenia w ukraińskich choworach Zakarpacia, uhorsko-ukraińskiej miżmowni kontakty, zdobył stopień doktora filologii. O rok już był profesorem. Był dekanem filologicznej fakulty Użhorodzkiej Dyrżawnej Uniwersytety. W roku 1988 stał dyrektorem osnowatelem Centra Hungarologii. W rokach 1992 aż 2003 opublikował Atlas uhorskich choworów Zakarpacia w trzech tomach. W roku 1995 był udostojony tytułem Zasłużony Diatel Nauki i Techniki Ukrainy. Był lektorem w Estonii, Madziarsku, Rosyjskiej Federacji, redagował pierwszą zbiórkę madziarskich narodnych balad na Ukrainie i pierwszą antologię madziarskiej literatury Podkarpacia. To rusyński wczeny był doślidnikom ukraińsko-madziarskich międzyjazykowych kontaktów i madziarskiej dialektologii. U 1986 roku był wybrany za czesnego члена madziarskiego jazykoznatelskiego obszczestwa. O 10 roku późniejsze nahorodzenej był za znaczne zdobytki w doślidzeniu madziarskiej dialektologii medailą Czuri Balinta. Iście studentom, mający dobre znania łacińskiego, Lizanec zanimał się przekładem gramatyki Kiełuczkaja, co stało się temą jego dyplomowej roboty, a po wece jak 30 rokach wydał i fototypny oryginał. I przekład po ukraiński i z przydanym słowarium i pojaśnieniami, co zrobiło knyżku dostępną szerokomu kruchu czytateliu. Petro Lizanec poważował za ważne nawernucia historycznych nazw seł Podkarpackiej Rusy, które były zmienione, ukrainizowane komunistycznym reżimem po aneksji i peretworzeniu kraju na oblast Ukrainy. Podla Lizancia pereimenowania zrobione z motywu ideologii uwekrzeni przypadził sąd fałszywy i z boku filologii negramotne. Od roku 1991 po 2008 rok profesorowy Lizanciowy wielkimi trudami i kłopotami podaryło się wernuty historyczne nazwy 68 naselenym punktom Zakarpackiej Oblasty Ukrainy, który sąd naseleny przeważnie Madziarami. Ale nie podaryło się mu wernuty ani historyczną nazwę swojego rodnego seła, a dalszych naszych seł. Wieczna ja pamięć. Poniedziałek, 10 sierpnia augusta 2026 roku. Na młodzieżny tabor u Wojwodini przyszli Rusyny z sześciu dyrżaw. Autor wisty Petro Medwid.
W dniach 6 aż 9 augusta 2026 roku w Nowym Orachowi i Baczki Topoli prochodziła stricza rusyńskiej młodzieży. Koło 30 młodych Rusyniów i Słowakii, Ukrainy, Czeskiej Republiki, Rumunii, Chorwacji i domaśnej Serbii byli ukwartelowani w domu szkolariu u Baczki Topoli, a główny program prochodził u Nowym Orachowi. Jak informował portal Radio Telewizja Wojwodina, to tabor pro młodych organizowała miejscowa organizacja ruskiej matki Orech z Nowego Orachowa, Forum Młody Ruskiej Matki i Spitporą Obsztyny Baczka Topola, a Nacjonalnego Sowitu Ruseniu. Stricza młodych wyrosła z idei, która była obchowarena na Światowym Kongresie Ruseniu. Jak informowała agentura Ruten Press, w Piatniciu w Nowym Orachowie młody w rusyńskim domu mogli okosztować rusyńskie strawy, wydzieli uliczku 13 maja, która symbolizuje naselowania Rusyniów z ruskiego karestura do Nowego Orachowa, no posmutrili sobie na przykład i miejscową grekokatolicką cerkę. Wtedy ten wieczór mali i kulturny program w miejscowym domu kultury, w ramach którego wystąpili domaśni, ale i gości, Rusyny z rumuńskiego Peregumare. W sobotę młody nawściwili ozero w Baczki Topoli, futbolowy stadion i wieczór mali na programie sportowe aktywności. W niedzielu nawściwili etnochyżu w Nowym Orachowi, po czym odbyło się neformalne zasiadanie Światowego Forum Rusyńskiej Młodzieży. Po nim naśladowali dalsze aktywności. Karpacki region, etnolingwistyka i kulturowe studia. Rekrutacja trwat. Autor listy Klaudia Nowak. Matury i rezultaty matur już dawno za nami, a tak samo i pierwsze tury rekrutacji, do których może już dostali się na wymryjane na prame studii, a inni jeszcze zadumują się, co robić ze swoją najbliższą budownictwem i jakim sposobem zjednać zainteresowania, czy może aż i swoją dostomennictw ze studiowaniem czegosy, co realnie może wkazać się pomyślne w budowności, besidujące o karierii, a tak samo o innych aspektach życia. Tu z pomyczy przychodzimy my, przypominający, że na Jagiellońskim Uniwersytecie jest już otworzona druga tura rekrutacji na napriam studii Karpacki region, etnolingwistyka i kulturowe studii. Karpacki region, etnolingwistyka i kulturowe studii. Czego możesz się nauczyć? Karpacki region to napriam studii dla osób zaciekawionych językami, historią, literaturą, muzyką i kulturą derżaw karpackiego regionu. Studii dają możliwość poznać kulturową różnorodność Karpat, historyczne procesy, które formują to tu obszar, a też spilny i okremy tradycji w Polsce, Ukrainie, Słowacji, Rumunii, Czechach i na Madziarach. W ramach programu studii możesz się wczyty słowackiego i ukraińskiego języku, a też zapisać się na fakultatywny kurs rumuńskiego języka, albo jedyny tego roda kurs na uniwersyteckim równy w Polsce, lektorat lemkiwskiego języka. Zaniacia według naukowców z różnych katedr i instytutów Jagiellońskiego Uniwersytetu, między innymi z filologicznych, etnologicznych i religioznawczych, co nadaje tym studiom interdyscyplinarny charakter. Obowiązkowym elementem studii, który znacząco podnosi kompetencje studentów, są terenowe doświadczenia w karpackich regionach Polski i poza jej granicami. Tot napriam wedeny jest spilni Instytutom Wschodniosłowiańskiej Filologii ta Instytutom Słowiańskiej Filologii, Instytutom Religioznawstwa i Instytutom Etnologii i Kulturowej Antropologii. Lektorat lemkiwskiego języka dla kogo? Zaniacia są dla wszystkich, niezależnie od tego, czy mali dokole kontakt z lemkiwskim językiem albo kirylicą, wszystkiego się nawczat. Kurs jest skierowany do studentów, doktorantów i naukowych pracowników Jagiellońskiego Uniwersytetu. Nie stanowi to jednak przeszkody, żeby w lekcjach brali uczest inne osoby. I to te, które nie mają niejakiego związku z uniwersytetem. Suć kursu nie jest wykluczni poznania języka, a poznania lemkiwskiej kultury i jej osobliwości jak raz przez język. To już następny akademicki rok, w którym można zapisać się na kurs lemkiwskiego języka, zaniacia będą jak wse wedeny profesor Olenom Dućwajfer, która w swojej naukowej roboty poświęca wiele uwagi właśnie osnowom nauki lemkiwskiego języka i będą prochodzić w każdej wtorek i czwartek popołudny przez dwa semestry z możliwością przedłużenia nauki. Od minułego akademickiego roku zaniacia wede też Klaudia Nowak. Co dalsze? Karpacki region to licencjackie studii, jakie studenty zawierają z zwaniem licencjata. Absolwenty tego napriamu mogą pracować w instytucjach kultury i oświty, jak na przykład w muzeach czy domach kultury,
Ciekawą opcją może być robota w medialnym sektorze, w redakcjach czasopisów, w radiu czy telewizji, jak też w wydawnictwach. Możesz podumać o roboty w turystycznej obszary i mnohych innych, adże kiedy człowiek kończy to te studia, zna najmniejsze 3 cudze języki i ma znania w mnohych obszarach humanistyki. Gdzie hledać te informacje? Żeby móc przystąpić do rekrutacji, trzeba zarejestrować się w systemie IRKUJ. Речена друга тура тирват од 17 липча јулија до 13 вересня септембра. При квалификацији до уваги брани суд резултати матур с предметију таких як англицки јазик, географија, історија, полски јазик ци инчи чужи јазики. Інформацији на тему Карпатського регіону можна йти на стороні Інституту східнославянської філології Ягайлинського університету і безпосередньо на стороні напряму в ІРК УЙОТ. Motusok podany w dopisie. Sereda, 12 sierpnia augusta 2023 roku. Sławnej dłuższe jak 15 minut wystała Andy Warhol od kreski do legendy w Krakowie. Autor wisty Klaudia Nowak. Niezależnie od tego, czy Andy Warhola przyznajemy jako rosyjskiego artystu, czy nie, bezpieczne jest, że jest on jednym z tych twórców, których nazwisko zna prawie każdy, aż i to, gdy kolej się sztuką nie interesuje. Marilyn Monroe w intensywnych kolorach, bańki polewki Campbells, czy charakterystyczne si to druki stale się częścią popkultury i na dobre zapisali się w kolektywnej ujawi. W krakiwskim pałacie sztuki może jednak obizryty tyż mniejsza oczywidną stronę artysty. Od 7 sierpnia augusta jest tam prezentowana wystawa Andy Warhol od kreski do legendy. Jak sugeruje na hołowok, ekspozycja nie zosereża się wykluczni na najbardziej znanych tworach Warhola. W miejsce toho wskazuje jego artystyczną drogę od pierwszych rysunków i ilustracji przez pracę grafika i projektanta, aż po twórczość, która zrobiła go jednym z największych ikon popartu. Na ekspozycji naszło się więcej jak 60 oryginalnych prac, w tym rysunki, sitodruki, polaroidy, plakaty i filmowe materiały. Towarzyszy im koło 100 obiektów związanych z dzielnictwem artysty. Wśród nich znajdują się książki, okładynki płaten, premierniki żurnala interwiu, a także tkaniny i garderoba projektowane Warholom. To jak raz to ta mniejsza znana część jego twórczości może być dla odwiedzających jednym z ciekawszych elementów ekspozycji. Zakla Warhol stał się symbolem popartu, pracował jak ilustrator i grafik. Tworzył maryńczymę dla magazynów takich jak Vogue, Harper's Bazaar czy Playboy. Projektował okładynkę płaten, na przykład dla The Velvet Underground czy The Rolling Stones, a także zajmował się reklamą i modą. Wystawa pozwala wzryty jak z czasem, jego charakterna kreska i sposób dumania o obrazi zaczęły westy ho w stronę sztuki, z którą uczymy ho dnes, to jest z masową sztuką prezentującą produkty masowej kultury. Nie brakuje oczywiście też prac związanych z najbardziej znanymi eksperymentami Warhola. Jednym z większych elementów ekspozycji jest instalacja Cow Wallpaper, zajmująca zwerch 30 kwadratnych metrów. Możesz widzieć taki screen test, krótkie eksperymentalne nagrania, na których artysta filmował swoich herojów, leżący ich bez ruchu przed kamerą. Niewielką część wystawy zajmują intymne prace, malowane albo kreślone na papery, które są postawione z erotycznymi, prowokującymi filmowymi obrazami. Wszystko to przypomina, że Warhol nie miał problemu, żeby w swoich pracach sięgać do motywów takich jak religia, ale jednocześnie i seks, czy seksualne mężczyzny. Ciekawe są też eksperymenty Warhola z cyfrową technologią. Artysta był osobą, jaką dost skoro zainteresowała funkcjonalność komputerów. Na wystawie prezentowane są jego roboty, które stworzył zawdzięki komputerowy Commodore. Ekspozycja wskazuje za to Warhola nie tylko jak twórcę charakterystycznych obrazów, ale też jak odważnego artystu, ekscentryka, a może i dywaka, jaki obserwował zmieniającą się kulturę i rado osnował nowe szanse, zmieniające też samego siebie. Interesowały go reklama, moda, fotografia, film, muzyka, technologia i przede wszystkim obrazy, które zaczynały funkcjonować w masowej kulturze. Hołowni proto jego twórczość dalsze, zdaje się, je furt aktualna. Warhol ciekawił się tym, co przytycha do uwagi, jak powstaje popularność i w jaki sposób obraz może stać się towarom. Dnes, w świecie sospilnych medii, kole ludzie bezprestanno tworzą nowe ujawy samych sebe, a sztuka je wykrzyną kopiowana, wielu z jego obserwacji może czytać na nowo. Wystała Andy Warhol od kreski do legendy była przygotowana we współpracy Towarzystwa Przyjaciół Krasnych Sztuk w Krakowie, OCR Art Foundation, OCR Creations ta Pałacu Sztuki w Krakowie.
Prezentowane prace pochodzą od Maryńczyma z The Andy Warhol Museum w Pittsburghu, The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts ta prywatnych kolekcji z Polski, Wielkiej Brytanii, Belgii i Zjednanych Stanów Ameryki. Wystawę możesz obserwować w Pałacu Sztuki do 27 września septembra tego roku. Śpiewana prochulka. Jak zainteresować dzieci rosyjskim językiem? Autor listy Klaudia Nowak. Od jakiego czasu z wszelijakich storyn różnymi drogami dotarły do mnie informacje o edukacyjnym projazykowym projekcie wedenym Rusynami na Słowacji. Koniec końcom, najlepszą reakcją było zobrać to te wszystkie informacje, żeby w rezultacie moczy podzielić się tym na forum. Od tale następnych paru akapitów będę o śpiewaniu prochulki. Śpiewana prochulka to projekt, który z pomocą muzyki ma przybliżyć dzieciom rosyjski język. Jego twórcy wychodzą z prostego założenia. Jak język ma być żywy i przekazywany następnym pokoleniom, musi być obecny nie tylko w szkole, podręcznikach czy tradycyjnych pieśniach. Dlatego potrzebne są zmysły, które będą bliskie współczesnym dzieciom, muzyka, krótkie formy i internet. Serce projektów naprawionych na dzieci często znajdą się takie, które kicza się skoro, bo na dobrej dumci i wielkich planach. Śpiewana prochulka zdaje się być czymś większym, a przede wszystkim wymiernym. Za ideą stoi paruosobowy ensemble, praca nad tekstami i muzyką, współpraca z artystami, plan dystrybucji ta konkretne finansowania. Co ważne, twórcy nie podchodzą do tego jak do jednorazowej akcji, ale jak do początku szerszej prochulki, która w buduczności może tykać następnych obszary życia i kultury. Za projektem stoi ensemble zosereżony koło trzech osób. Jego liderką jest Martina Leniowa, uczytelka, a jednocześnie autorka tekstów i melodii śpiewanok. Za językową stronę odpowiada dr Zdenka Cytrakowa, związana z Instytutem Rosyjskiego Języka i Kultury Przeszywskiego Uniwersytetu. To ona czuła nad językiem śpiewanok. Trzecią osobą w grupie jest Lea Waśkowa, redaktorka rosyjskojęzycznych radiowych i internetowych programów, która zajmuje się komunikacją i prysutnością projektu w mediach. Warto pizryty na to bliższe, a żeby poznać się, odkąd wzięła się śpiewana prochulka, czemu jej twórcy uznali, że akuratnie muzyka może pomóc dzieciom w kontakcie i co może stać się dalsze, pobesidłałam z autorkami projektu Martiną Leniową i Zdenką Cytrakową. Kole dzitina nie ma z kim besidłaty. Dumka na projekt wyrosła z obserwacji, że rosyjski język jest coraz mniejsze prysutny w sztodennym życiu rodyn. Dity rytko mają nachodu czuty, ho ich osnuwate na sztoden, sztowece nie wse oznacza to, że języka nie rozumieją. Czast z nich znacho pasywni, rozumieją, kole dach to besiduje, ale same już nie odpowiadają w tym języku. Śpiewana prochulka ma bardzo liczne znaczenia dla Martiny, która po paru rokach prowadzonych za granicą wernuła się na Słowacji w jedno z diłkom, z którą od urodzenia besidłowa lem po rosyjsku. Po powrocie jednak zrozumiała, że diłka nie ma z kim besidłate w tym języku, bo w jej okrużeniu dity besidłowały lem po słowacku. Toczno tołdy jawiło się widania. Co zrobity, żeby dity mali kontakt z rosyjskim i żeby chodili ho hosnułaty? Dumka z początku nie mała jeszcze konkretnej formy. Późniejsze, kiedy jawiły się sucy do tego osoby i szansa wspólnej pracy zaczęła przemieniać się w projekt, który dnes znamy jak śpiewaną prochulkę. Śpiewana prochulka ma być jednym ze sposobów, żeby odwrócić ten proces językowego załamania. Nie idę jednak o następną formę tradycyjnego wczynia języka. Raczej, żeby dzieci mogli się z nim stryczyć w naturalny sposób, przez śpiewanki, które są dla nich interesne, współczesne i besidują do sprawach, które znają ze swojego młodego życia. To te śpiewanki biorą z różnych współczesnych stylów i żanrów, a ich tematyka jest bliska dzieciom. Występują w nich Maryńczyma drużba, przyroda, zabawa, empatia, dbałość o środowisko czy protidiania naselstwu. Już sama nazwa projektu, śpiewana prochulka, dobrze przedaje jego charakter. To swojego roda muzyczna wędrówka bez różnych żanry i temy z różnymi ludźmi. Nelem dla dzieci. Choć głównymi adresatami śpiewanej prochulki są najmłodszy, projekt skierowany jest też do ich rodziców, a czym? To jak raz w rodzinie język ma największą szansę być przekazywany z pokolenia na pokolenia. Problem w tym, że coraz bliższe młodych rodziców nie hosnuje rosyjskiego języka aktywnie. Proto twórcy projektu chcą pokazać, że besida z dziećmi w rosyjskim języku może być czymś naturalnym i może tykać aktualnych tem. Warto dać dzieciom szansę wyrastaty z bliższej jak jednym językom.
o rozmiarze problemu przekazu języka Martina byś dała też w kontekście swoich poprzednich doświadczeń, jakie w ramach bakalawskiej roboty była na temu osnowania rosyjskiego języka na Słowacji. Jak powiła, wynikało z nich, że między następnymi pokoleniami Rusyni notowano aż 53% spadku osnowania języka. 10 śpiewanek różne głosy. W nagraniach wzięli udział śpiewaki i muzykanty związane z rosyjską gromadą, sucerednych osoby aktywne na muzycznej i narodnej scenie, ale też artysty związane z teatrem, edukacją czy mediami. Okremy śpiewanki były rychtowane z dumką o konkretnych wykonawcach z ohladom na ich głos i styl. Co ważne, w projekcie poczujemy też i dity. W rezultacie prac nad projektem stworzonych było 10 śpiewanek. D toho słuchaty. Publikacja będzie w wielkim mierze rozdawana bezpłatnie, meryńczym a szkołom. Zawdzięki temu śpiewanki będą moczy trafić bezpośrednio do dity i uczyteliów, które będą moczy osnowaty ich podczas zaniać. Jednocześnie materiały projektu są dostępne w internecie bezpłatnie. Na stronie śpiewanej prochulki można znaleźć słowa śpiewanek w rosyjskim języku i ich przekłady na słowacki i angielski. Projekt jest też prysutny w socjalnych mediach, gdzie na Facebooku i Instagramie, a materiały publikowane są też na YouTube. Aż to dalej. Śpiewana prochulka nie musi się kończyć na jednym CD. Jej autorkę wydziadł w niej początek do czego platformy, którą można rozwijać w różnych napriamach i z różnymi tematami. Jedną z mrii jest stworzyć w buduczności projekt, który by spajał dity i artystów z różnych części rosyjskiego świata. Mogliby się w niej najte śpiewankę ze Słowacji, Lemkoliny, Podkarpacia, Serbii czy innych regionów zamieszkanych Rusynami. Adże dla najmłodszych ważne może być nielem to, żeby poczuty język, który znają schyży. Tak samo ważne jest wkazać im, że to język nie kończy się w ich selicy, regioni, że hosnują go też inczy, często bars daleko od nich. Wszystkie opisane profili projektu mają dodane motuskę Zachod te śmiło i prowierjajte. Wysłuchaliście dopisy, jakie opublikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

miłości. Niedojrzałe grona, wzięte na stół Allaha. Tu perełki wschodu, z morza uciech szczęścia porywała za młodu. Truna, konche wieczności do mrocznego łona. Skryła je niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu. Zostały dłonią giaure wyryte imiona.

wzgórze edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz w spojrzeniu cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

Jakim był, chodził do szkoły za tych komunistycznych czasów. W podręcznikach historii były taka znajomka, jak na brandenburskiej bramie stoi wojak polski i ruski, trzymają falu pobiedę nad Niemczyną. Brandenburska brama. W moim maleńkim kraju fan nie wiszają na monumentach. W moim maleńkim kraju, daleko od Desy, tam, na Lemkowyni, do fan lemwiter, a monumentom gore syni. W moim maleńkim kraju nadziei nie mają dywizji, ta do cna podibni żyją i mierają.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obczestwa w Kanadii. Wychodzę dwa razy na tydzień.
1: Ciarzenko na sercu płacze do ci.
0: Karpacka Ruś, numer 3. Piatnycia, 17 sicznia 1947 roku. Czerteż powit sanok. I z czerteża, sianockiego powitu, pyszut bratowy w Ameryki pod datą 1 listopada 1946 ślidujucze. Listy, które piszete, my dostajemy. Idą 3 do 4 tyżni. Cenzury, że nie ma dłuższy czas na wasze pisma z Ameryki, no nie znają, co takoż nasze pisma w Ameryku idą bez cenzury. Pakunki takoż dostajemy wsi, za które serdecznie dziękujemy. My żyjemy w strasznych nastrojach, że drugi rik. Zaczęła się ta straszna dola od tej chwili, jak wyjechał nasz naród na wostok. Odczuwamy wielki sum i na chatku wse przychodzi myśl. Kolib, że przyjdzie swoboda narodu. Jak w miesiącu listopadzie zawije pekolnym witrom i liścia upadę, tak naród lemkowski upał w jarmu. W pamięty na wsegda ostanę sej siry zimny den, kole wojsko hnało pod bahnetom na stacyju ludej z naszego seła, jakich opryszkił. Zaszto? Niech to nie znaje. W pyśmi nie możu opisaty, bo nie staje sliw, aż jak gospod dast dostaty się do Sesha, meni albo bratu, to rozkażemy wam strach i terpienia naszego naroda w 1946 roku. Iż jak front był, to lipsze było żyty. Kole parszywe niemieckie okupanty znoszczali się nad ludmi, to takiego żalu nie było, bo to byle czuże nimake, a teper znoszczają się nad nami toty, z którymi my i nasze didy i pradidy żyli razem przez długie roky. Na każdemu kroku szturkają. A ty Rusiny, a ty Ukraińcu. Jak lyszeń przyjdzie wieczór i ta osinna temna nicz, to spania nie ma, bo pali się dookoła naszego seła. W minułym roku paliło się w horach daleko od nas, a teraz coraz bliżej. 20 wersnia spalił się Prusik. Teper takie dzieje się, że historia nie czuwała, jak świt świtom, jak dyke ordy koleś były, tak i teper jest. Teper żyjemy stydno skazaty jak zwiryna, bez świaszczyniki swoich, bez cerkły. Stareńka cerkołcia stoi i koleś nie koleś zachlany rzymski świaszczennik, ale my idemy jeszcze, chociaż i podwytyś. Naszych ludzi nie ma ruskiej, nie w czarterzy, nie w zabołotciach. W czarterzy jest Feczko i jego żena, Kaczkowskiego Petro z rodyną i kitky, a w zabołotciach ostaleś Myśkił, Tynnyk, Florko. Tak ty oko jest naszych ludzi. A tych, co znuszczają cię nad naszymi ludmi, jest dosyć. Drogi bracia, prosimy przysłaty ruski kalendarz, bo prawdu skazaty to nie znaty darze, kole wypadł nasze świata. Kotry ludy wyjechali z Lemkiu do Sowieckiego Sojuza, to żyjut. 8. Powit gorleci. I z Łosia pyszut Akelini Stefanowski w Stroders, Ohio, 16 grudnia 1946 roku. W naszym pakunku była i gazeta, która nas bardzo zaciekawiła. To ja wam dużo nie piszę, bo wy tam wszystko znate, a nam nie wilno wszystko pisaty. A my pereżyli do tego czasu nad ją, że siada jak z minut do lipszego. Ja wydił z waszej gazety, że wy tam się znate za naszą bidu. Ale to ta bida nas nie leszy, bo bandy sud po lisach i na seła napadają. Aż to im się podoba, to zabierają. Nawet młodych chłopców zabierają. A poza tym chodzą wszelijakie złodzieje, bandyty. Bo znają, że nas, Lemkiu, mało jest po sełach. To kole napadą, sedasz to zabierą. Stefanowski wkrali konia, a Onufryjowy Labiwskomu w Klemkiłci teper wkrali dwie ostatnie korowy i reszta, co mał. To takie hełżycia. Życia. A bandyriuci przychodzą w nocy i nam śpiewają. U chorach Karpatach w Żelemkiu nie ma, piszle na Ukrainę, de czarna zemla. Zimy heł dotychczas nie było, aż teper drugi moroz. Myśmy zdorowy wszytkie. Teper ostatnim razem chmer Petro Cankier, a perednym jego brat Wasel. Tak oba cenkry powmerali. Sawkowych, rusyniakowych dwóch syniu bandyty zamordowali. Starszy ma 21 roku, a młodszy 19. Młodszy był w Niemieczyni i powernął, a teper go zamordowali. Ludzie z Rosji się wertają, choć heł im chaty pobureny. Dełno nam heł żyty teper. Jak się na jarmak poschodymy, to trzeba daleko smotryty derusnak. Nawet by lipsze było, żeby nie bandy. To jedno szczęścia, że Ameryka pakunkiu nasłała, to lemkiu trochu prodiła. Jakbyste byli z rodyną z Rychwałda, to się aż widajte cydaki list nie dostali, bo heł pryszał z Niemeczczyny tetę Sztewkę syn z żeną, bo był żenaty z Jonasową Diłką i oboje byli w Niemeczczynu zabrany, a teper się wernuli. Pryszli do Rychwałdu, a doma na jedykoho, a teper trochę byli u niania, a teper piszli do Rychwałdu na swoją ojczyznę. Pisali do Ameryki, do rodyny, a otwitany majut. To proste dwa synianio, żebyście im powili. I najnapiszut do niania, bo heł poczta dochodyt, a w szarach kradut. W drugą piśmie z bilanki pod datą 2 listopada 1946 pyszut. A mama pożeni Sztefaniu wpali spodu i się bar spotołkli, bo iśle chłe czerłachy chołaty perad partyzantami, szto sidiat po lisach. I w nocy napadają, i rabują tato, kobutia i ubrania, sztolem się im dast, to zabierają. A Wasylowi Kaweckomu wzięli syna z sobą, bo był asenterowany do polskiego wojska. Ta ataki het po chorach zabrali w lisy i tworiat coraz większą armię. Straszno silno są uzbrojeni. A dowiedzieliśmy się o Maksymi z Prymirkiu, bo on też pojechał w Rosyju, a chyżu mu już poburyli, choć mał nowu. Tak czujemy, że mu jednego chłopcia mina rozerwała. Jak pas chudobu na stepi. A najstarszy syn był w Niemeczczyni i jak go wyswobodyli ruskie wojska, to pisze on z nima wperet wojułaty, to też został zabity. A Nycyfor się ożenił w Łosiu i też dost bitno żyje. Przy nim jest dziewczatysko po nebliżci Róży, szto mała z Dudką Petro, a Dudka Petro żyje sam, lem ze swoją mamą. Na dobre siachę nie zakazuje, wszystko stroicie na jakąś zminu, straszna drohowyzna i kilo sołonyny kosztuje 400 złotych, a jajce 13 złotych. W każdą nicz, lem w serabunki i zabójstwa. Jak przydą złodzieje, to im trzeba samomu wsiadaty, szto chociat. W żółtnym miesiacy w Gorlicką Powiti było zabyto 18 dusz morderstwom. Poriadku neje, milicja wsiady rozbrojena, a w lisi są tu druhy uriadowci. I kto zna, co z toho bude? Rusyniaka Sałka, toho z Berecha, piszło dwóch chłopciów w dorohu z dechcią, to oboch pobyli koło starego Sancza, że i ślidu im neje. A nianio ich piszą hladaty, to ledwo żywej i na pił hoły pryszą, bo mu wsio odebrali. A teper mają byty w poczcie wybory, ta czohosy maje pryty ruskie wojsko. Na nasze województwo rzeszowskie maje pryty 4 dywizji, to u nas już kwartery są poza Małlany. Nam się dobry chył powodyt. Bo po swojemu siadity nie śmiejut wczyty, aż to nas taka kara muczyt. Taż Rusyna tyż Boch stworzył, a nikole prawa nie maje. My się wsi wertale z Niemeczczyny, że nam bude dobre, bo budeme mate prawa i budeme oficerami. Tak nam kazali Amerykanci, że my powinny się wsi powertaty, bo nas tam trzeba. I naszych lemkiu tisiaczy wpale, bo piszli wojuwate za swobodu, bo się wtiszyli, że i nam się doroha otworzyła do lepszego życia. Każdy iszał z wielkim duchom wojuwaty, żeby się wyswobodyty od proklatoho Germana. A teper nam wkrali to tu swobodu. Na czale przychodyty wojaka od wojska, a druhy z niemieckich taborów na swoją rodną zemlę, a tu swobody neje. Kotryj był raneny i to się dorobił, bo musyć się ciężko muczyty i neje kto pomoczy, bo nikto im pensyju daty nie chocze. No ale my tarpymy i nasz ruski duch niech to nie wyrwe z naszych serc. Jak się nasze prarodyczy rodyli Rusynamy, to i my się nie wyreczemy teper toho ducha, choć nam buda do hierszego przychodyło. W nas siadi od czuda. Ukraińska powstańcza armia z polskimi starorządowciami rujnują banki, seła palat mosty popalele Hłosiu i ropyci ruski. Tak razem wojują te naprotiwko rządu polsko-sowieckiego. Aż to bude dalej, to nie wiadomo, jak wypadły wybory. Jak tak bude dalej, to prydę do zahalnej domowej wojny w Polsce. Uścia ruskie, powit gorlici. Pysma od tata i ditej. Aleksander Rydżaj w Edynboro, Pensylwania, pouczył pysmo od syna swojego szwagra i z uścia ruskoho, powit gorlici. Sam on powtarzał to, co pisał i w poprzednich pysmach, które były już pomieszczone w karpackie Rusy. On służył przy polskim wojsku mnoho lit, a w czasie polsko-niemieckiej wojny popał w plin. No żeno jego z ditmy polskie własty na początku wojny wywezli w bezpieczne miejsce, to jest w Wostoczną Haleczynu. Tam one prożyły do wesny 1941. Dity na czele chodyty do sowieckiej szkoły. Tato nie był dołoho w niemieckim plinu, bo w tych czasach Niemcy wypuskali Rusynów i Ukraińców. On wernął się do domu, a potem pojechał w wostoczną Haleczynu, jaka nachodyła szpit wospicowicką własnią, hladaty, żenu i ditej. Najty ich naszą, no nie ostał się z nima tam, ale zabrał ich nazad w Polszczu, pit niemiecką okupacją. W tych czasach przed wojną w Sowieckim Sojuzie było dobre żyty. No, stary weteran polskiej armii, wospytany w zapadnej kulturze, ryszył, że to pod Niemcią bude lipsze jak w Sowieckim Sojuzie. Tak on wernął się do swojego sela, gdzie żyje do swych por. Teper on za swoimi dietmi przyszedł do dida w Ameryce. On sam pisze łatyńskimi bukwami, a dity pisze po rusku, bo one chcą pokazać, że one nauczyły się za półtora roka w sowieckiej szkole. Pisze tato. Pismo pisane łatyńskimi bukwami, no передаjemy jego ruskimi. Didu, z waszego pisma ja uznał, że wy chwalite tych, co wyjechali na schód. Takoj dumkę był i ja. Ja znam, że nasze miejsce jest tam, na schodzie, bo ze schodą uczy nas jedna wira, jeden obrad i jedna mowa. Ależ to z toho. To jest schód z nieodkrytymi dla nas tajemnicami życia, zwyczajami i obyczajami. I do tych zwyczajów i obyczajów może przywyknuty tylko tot człowiek, kto tam rodził się, albo taki, kto meczyny ma wyrosne od dytyniaczych lit. Ja znam, że w waszych gazetach publikują listy ze schodu, sud ryżny i dobry i zły. To zależy, jak kto utrafił. Didu. Heł na drugie seło, to jest do Nowyci, wernuło za 35 lutej. To nie znam, czy prawdu besidujut, ale powidają złe. Dalsze opisuje swoje poprzednie życia i teperiszniu gospodarku i podążaje tak. Za tych 20 roków nie mało świta ja obyszał i nie z jednego peca trzeba było chlibisty. Otoż nie dumam hełsidyty, ale trzeba bude tak de hladaty da koho chliba, dla sebe i dla ditej. Na razie nigdy nie puszczają, bo spokoju nie je. Szto prawda to w szkoli uczat lempo polskie. Moi dity znają i po rusku i obdwoje chociat do was pesaty. Nie znam, czy wy znate, że od nas, kole chocze i kto chocze, może i te prwej chaty do Rosji, lem trzeba i chaty do Warszawy, do ruskoho konsula. Konsul w Warszawie zaraz wydaje paszport i można i chaty. Teper niedawno wyjechał towarzysz mojego brata, doński Michał, z Perechonyny. Ponadto wyszły afisze ze starostwa, że do Peremyśla przyjechała komisja pereselęcza i kto by chodził pereselity się do Rosji, to najzgłosy cię w starostwie. Ale pewno takich już nie bude. Chyba by wyhaniali na syłu. Didu, jak do przyszłego roku u nas uspokoić się i nie bude po lisach partyzaniu, to my prosimy was na lito do sebe. Teta nie poznale by uścieńskiego pola. Tam, gdzie one pohaniale albo owe zhrabale, dneska ja leci takie gruby, jak ceber stojat. W dolinach nie zmieniło się nic. Tam ludzie nie dali zarosnuty. Pismo jest z Woli Michowoj, powit liską. Soroka w Detroit paru miesięcy temu nazad dostał pismo w rodynne seło, żeby dowiedzieć się, czy żyje tam dachto z jego rodyny. Paru dni temu dostał taką odpowiedź od bratowej i jej dity. Drogi brate i stryku, pismo wasze my dostali, za które wam serdecznie dziękujemy, że wy jeszcze pytajecie się za swoją rodynę. I z waszej rodyny nie ma nikogo, tylko ja sama została po niebieszczyku waszą brati Petri, który piszą do sowieckiego wojska i został zabity na Słowaczyni, a mnie zostawił z małymi piaterymi dietmi. Ja jest kulinyczowoho Andrzeja Diłka, niebiszczyk Petro Soroka do nas przystał. Wasz brat Iwan z żeną i dietmi pisze na Ukrainę. I wasz brat Hryc także pojechał. Takż to nie leszyli się nikto z Sorokiu, tylko ja z dietmi. Na Woli zostało Sorok family, w Balnyci 15. Solinka jest pusta, w Szczerbaniuci ostale się dwie familii, w Manioi wisem familii, w Smolniku sześć familii, Zubeńsko jest puste, a w Łupkowi jeszcze są dwie familii. Wsi drugi ludzie wyjechali, a my zostali jak syroty w lisach. Tu u nas wsio poniszczeno, spaleno i nie ma też to kupyty, ani od kuda grosza wziaty, bo nie jedę zarobyty. Jednym słowem, bida i wielka kryza. Dalsze w piśmie Jołka Soroka prosit o adres do Mykołaja Soroky, brata jej pokijnego murza. Mykołaj Soroka żył w Minnesota. Stefan Soroka, który dostał to pismo, prosił Mykołaja, jak swojego stryjecznego brata, naj napisze do bidnej i nieszczęśliwej żeny. Ona tomu nie pojechała do Sowieckiego Sojuza, bo jest u niej piatero małych ditej, a i stareńkie rodycze jeszcze żyją. Stefan Soroka dostał także pismo od swojego przyjaciela Andrzeja Liszczaka i z toho samego seła. Między innym Andrzej Liszczak donosić, że Woli Michowi jest 50 rodyn wsioho razem z Polakami. Seło do połowy wypaleno, a drugie seła to zowsiem spalene, jak Łupką, Osłowycia, Manioł, Solinka, Zubeńsko na połowy wypaleno, a Smolnik wypalenej po Kocybanku, poniżej chyży stoja, ale pusty. Na woli spaleno w doleśnym kąci od Smilna po Chomu, a potem popiłstwo. Hrycowa Ambrochowa i Kwanykowa, potem od Bruchacza Podacka, potem Bohordanyn, Błyszakę oba, Maryszczaki, Uszwajka, Wuszyłka i Rapania. Błyszczak Mytro zhorił wraz z chyżą, a syny jocho jeden umarł w areszcie, a drugi zhynął na wojni. A my, to zostale, to nie mamy spokoju i ni w den, ni w nocy. Odże jakby posyłał do jaki pakunok, to asekuruj dobry. Bo jak zwyczajno, to połowynu zaberut. Heł bohato posyłają, da ich to asekuruje, to wsio prychodyt. Krajan z neznajowy dowiaduje się za rodyną. Redakcja Karpackiej Rusy dostała pismo od Gradzonia z neznajowy, śledujuczu prośbu. 26 grudnia 1946. Mnoho uważaje mój redaktor. Proszę pomieścić tych paru swój chłaszej gazety. Ja, Michał Gracoń, zoseła neznajowa, syn Hnata i Maryi, żyju w seli Bortne, powit Gorlici, poczta Sękoła. Moja rodna sestra Anna Gracoń, pomorzunycak, wyjechała do Ameryki jeszcze przed światową wojną.

Zapraszamy do wysłuchania programu Faworyt Przyjaciół, jak i w Radiu LEM FM możecie hostyni słuchaty zawdy jako kamaradzkomu Radiu Rusyn FM z Bratysławy.

Dobry wieczór, witam bar serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następną część noweli Petra Polańskiego Lisny Kobold. Nie było jeszcze dokładnej nauki o medyjach, o proelementi, o perispryti, innych to jeszcze nie brał się za głębokie dośledzenia sprawy. O sućbu się zwiduj, zastił sidaj, róg zosu sidom złucz i czytaj odpowiedź. To było dla wszystkich. Ale jak se rozdumowania o riczy nastupują tołdy, kole my z nią rozstajemy się. Tak i teper spirytyzm po ustupliniu duchił zaczął bezkonieczny pojaśniowania. I tworzyli się już partii o protywnych pochladach, dwa obozy, z których nykotryj nechotił ustupyty jak pobidżenej. Jedny zaczęli niedowiriowaty w niepodilnist duchił i wypowiadany przez nich sentencji, druchy łamali kopii, zaraz prynjatu nauku. Precin i heł, koli woszą jem do komnaty, wzrił jem, szto uż mał miejsce spirytystyczny seans, proto, że seret sali stoją okruchuj stolik, kotry jakby sotworeny był do toho, żeby rozwywaty się, krutyty to hiperbolamy, to serpentynamy, potiachujuczy za sobą wszystkich smertelnych ludy stojaczych nad nim. Glykeryja chotiła zaczaty to tu temu. Iszczy na wszystko było powiedziane, szto bystra dama dla zarysowania swojego stanowiska wypowisty maje. Adże, koledyszle sme do ładu z mis Blaikwell i z Beethovenom, uż mała zamir weliczestwenne słowo reczy, koly zauważyły sme, że dekan zasmotrył się desy w wychlad na pola. Antyp zaniaty był jewlalyją, a my ostaliśmy sami. Tet a tet, oko w oko z chlykeryją. Zauważyłem, że ona zmieniła pozycję, jej pizrynia zrobiło się sentymentalne, małoż to w hołboczku biło krył się nie zmieniła. Naszej besidy druhy już nie czuły. Aż to? Kilka roku mi dajete? Zwidowała się ona i żdała odpowiedzi. Ja przyznaty się muszu na takie zwidania nie był jem przyszykowany. Ja nikoli nie dumał o tym, żeby żeński wik okrysluwaty. Do toho z tą kwestią byłem ciłką nezaznajemleny. Prosto profan stojał przed mentorką, jak neżdani zaklikany szkolar. Ale wszystko jedno, odpowił jem, bo ty może ona je dobrotliwą istotą? Do wirja choczy zdobyty, albo by ty może chytro człowieka pitchodyt? Wy, po prawdy, czym raz młodszy? Zwuczali moje słowa. Tak? To wyznali mnie już pierwsze? Aj! Zachrupiłem się bez nadziei. Ale zwizda, pitkotrą jem się rodył, pomochła. W totu chwilu besita była zas o zachalnych sprawach i chlykeryja naszła się jak ryba w wodzie. — Przedstawcie sobie — zaczęła ona — szto mam sestrę Nyciu, kotra nesmotriaczy na wszytkę starania tety newiryt w duchy, takem prymirom je madam je wlalyja. To żal się robyt, taku prawdu nepryny maty. Rozdumowaty micno ma sposobamy o tym jawysku, a faktiu nie je depodity. Byłby jeden człowiek, dwoje ludy, kotry wykorzystują do wirja lekko duchił. Możby powisty oszukują, ale
Sprawa z własnościami, kotry bez żadnego trudu prynymat każdy człowiek z jakoj nebud chromackoj werstwy. Każda chromackist, choćby była złożona i z duma juczych, i znasz to den lekko żyjuczych ludy. Ony wse wyklikują do ducha. Stił bez perestanku zaczynać się ruszaty i to z taką siłą, że tjachnę wszystkich za sobą. Oszukuwania niemożliwe. Były już kruszki, kotry stroho sterechli każdego falszowania i one nie mogli przyznaty, że stił jak lem nad nim pouczać się ruky, pitnosyć się, a czasem daje odpowity. Jedno powisty trzeba, że oszukuwania heł pidozriwaty nemoż. Chromadne oszukuwania w każdej rodyni, na każdym schromadzeniu, w każdej chyży i chromadzkosty jene do podumania. Przyjmijmy, że nie do podumania, ale z jakiego powodu stoły pierwsze nie ruszali się i czego osobliwi teber świt już zawodyć się na stołach? Odrekła Jewlalia. Pierwszy świt nie zanymał się tym, a takie jawysko, kole stił, nie wse chocze się poruszaty, polichad na tym, że dokładnie nie wypełniuje się wszystkich wymochił. Czudni, że dawniejsze, choć i niedokładni, i na stroho wypełniowane były to te wymochy, których określenia w kince jakby zależne było od kaprysu duchił, że pierwsze stił nikoli nie odmowlował posłuchu, teper precin specjalnie smotryć się na strochie wypełniowania wymochił, a rezultatił nic. Jeden mały niedostatok, a seans może się nie powesty. Znaczyt, protywyła się Jewlalia, budu wypełnione wymochy, to duchy budą wse posłuszne? Nie inaksze. Wymich jest nerozrywny łańcuch róg. Zrobmy ho teper, a jednak stił się nie ruszyt. Budę osoba niesposobna do toho, to łańcuch jakby prorwany. Czoho lep w minułych rokach wszystkie były sposobne, a teper to ty same już jakosy nie nadają się? Dowody na tym stoli. Minułego roku były to te same osoby. Stił poruszuwał się, hneska nic. Taki jest. Minułego roku poruszuwał się. A powiedz, czy był to dymedżynamy oszust? To dowody pozytywnego dijania duchił. Zakończyła Glykeria. I już nauka Foxa z New York, z koho Hydesville, pobidyłaby kole z ostatnim słowem Glykeria, sterowo nie posmotryłaby na otwierający się dweri. Na koniec, ja zachopleny, to nie dijania duchił donna Glykeria. Honwet besidował nie inaksze jak donna. Ciła werchny na chromackosty zaczyna stawaty po naszej stronie. Borba proty uduchił zaczynat pryberaty poważny rozmiry, prawdywe natchnienia. Wchodiaczy do sali honwed rozmachuwał rukami, uchynajuczy się na swoich skarpaciach i pryczesuwał nabik wołosia. Na hneska to już wszystko. Jak dalej potoczyć się besida pro duchy, doznate się w następnym odcinku. Dziękuję. Czytała Monika Tylawska.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na antenie Radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czyslennej grupy słuchaczy. Macie gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie macie, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujcie się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

sto szyst i szyst gorleci, sto try i osem polkołyci, lem kiuski hołos w twoich chorze. Lem FM.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja za sanoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy dnia zrył, że idą do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć wpadę. Wertania. Už tylko projdenych dorych, už nohy bolat, kiedy się kuriat hore. A strymaj hit, a siad na zwleczeni, obderty jalicy. Už sama prosia, ani za szlacha put, už spitciane wticze. Stan neboże, pizry. Po wytołczeni drozi, na szapku bilszy od kamienia, z projatym klekaniom nianiu żenę gutobi sen. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.

Będę mieć na tym spaty, kolko można zumotrywać, kuję widzi, stalon

słuchacze radia LEM FM, znajcie, że Rusnacy u Republiki Chorwackiej byli, są i budu. Besedovala Natalija Hnatko, jednoosnovateljka u Društva Rusna i učiteljka ruskog jezika i kulturi.